0: mi to dala zapel? Ali bo, ako kaj znamo?
1: Tako kot fehtari znajo v skladbi Mlaj pozdrav v Moravče.